du mener. Na Hiob gye so sɛ, yo, mo ne ɔman no ne, na mo wu a, nyansa bɛwu. Me nso mi wɔ ntiasɛ sɛ mo a, me ntomu mo anim. Na hwan na onim nneɛma a ɛte sɛi? Deɛ ne yɔnko srɛ no ne me. Deɛ osufre Nyankopɔn no gye no so. Wɔsrɛ ɔtenenee ne a ɔdi mu no. Deɛ ɔte hɔ dwodwo ne tirim deɛ, animtiabuo ne fata amane ho no. Ɛne deɛ wasiesie ama wɔn a wɔn nan watiri. Ɛmemfoɔ ntomadan si hɔ dwodwo. Na wɔn a wɔhuru Nyankopɔn boɔ ɛte hɔ komm. Wɔn a wɔkura wɔn nyame wɔ wɔn nsam no. Na wei deɛ bisa mo wɔe na wɔn kyerɛw. Ne ɔsoro nnomaa nso na wɔn ka nkyerɛw. Anaasɛ bisa asase hwɛ na ɛnkyerɛw. Na ɛpo mu mpataa nka nkyerɛw. Hwan na ɔnhunu yei nyinaa mu sɛ Awurade nsa na ɛyɛ yeinom. Ne nsɛm no.

Ntia duonu mu baako. Montie me, mo a modi tene ne akyiri, na mohwehwɛ Awurade no. Monhwɛ ɔbotan a wɔpae mu firi mu ne abopaebea a wɔtuu mu firi mu no. Monhwɛ mo agya Abraham ne Sara a wɔkyee mo woo mu no. Sɛ ɔyɛ ɔbaakofoɔ na mefrɛɛ no, na mehyiraa no, me maa no dɔree. Na Awurade kyekyere Sion werɛ, ɔkyekyere n'amamfo nyinaa werɛ, na wadane ne serɛ so sɛ Eden, ne n'anwe a pradada sɛ Awurade turom. Wɔbɛhunu mu ahosɛpɛ ne anigyeɛ, aseda ne nnwontoɔ. Me nkurɔfoɔ, montie me, na me man, monyɛ aso ma me, na mmara bɛfiri me nkyɛn akɔ, na mama m'atemmuo atim hɔ ayɛ aman hann. Me tenenee ba ntɛm, me nkwagyeɛ afiri adi, na m'abasa bɛbu aman atɛn. Me so na nsua no aman anida, na me basa na wɔtwɛn. Momma mo ani so nkɔ soro, na monhwɛ asase afam, na ɔsoro bɛyera sɛ wisie, na asase asu sɛ atadeɛ, na ɛsofoɔ awuwu sɛ anwansena. Na me nkwagyeɛ bɛtena hɔ daa, na me nkwagyeɛ nsa da. Montie me, mo a monim tenenee, ɔman a me mmara wɔ wɔn akoma mu. Monsuro ɔdasani ahohorabɔ, na momma wɔn ahiyie nyɛ mo ahopopoɔ. Na nweweboa bɛwe wɔn sɛ atadeɛ, na abubumaba awe wɔn sɛ kuntu. Na me tenenee bɛtena hɔ akosi daa, na me nkwagyeɛ afa awo ntoatoasoɔ nyinaa mu. Awurade basa, nyaneɛ, nyaneɛ, hyɛ ahoɔden, nyane sɛ akane nna no mu, teteete awo ntoatoasoɔ mu. Ɛnyɛ wo ne deɛ ɔtwitwaa Rahab na ɔhwiree asuboa kɛseɛ no mu no? Ɛnyɛ wo ne deɛ ɔmaa po weeɛ no, ebunu kɛseɛ no mu nsuo no, deɛ ɔde po ase yɛɛ kwan ma wɔn a wagye wɔn sɛ wɔntwa no? Na wɔn a Awurade agye wɔn no bɛsane, na wɔde ahurisie aba Sion. Ne daa anigyeɛ bɛtena wɔn atifi, ahosɛpɛ ne anigyeɛ bɛka wɔn nsa, na awerɛhoɔ ne apinisie adwane. Me a me ne mo werɛkyekyefoɔ, hwan ne wo na wosuro ɔdasani a ɔwuo ne onipa ba a wɔyɛɛ no sɛ wira? Na wo werɛ firi Awurade a ɔyɛɛ woɔ na ɔtrɛɛ ɔsoro mu na ɔhyɛɛ asase ase no, na wo ho popo daadaa nyinaa, ɔho dwamfoɔ bufuo nti, sɛdeɛ ɔsiesie ne ho abɛsɛe biribie? Na hi na ɔhodwamfoɔ abufuo no wɔ? Wɔbɛyɛ ntɛm ayi mpokyerɛni, na ɔngu nkɔ amena mu, na n'aduane mmɔ no. Na mene Awurade wo Nyankopɔn a ɔhwanyan ɛpo ma n'asorɔkyeɛ yɛ huu no. Asafo Awurade ne ne din. Na mede me nsɛm mahyɛ w'anom, na mede me nsa ase nwunu makata wo so, na matrɛ ɔsoro mu, na mato asase fapem, na maka makyerɛ Sion sɛ, me man ne wo. Nyaneɛ, nyaneɛ, sɔreɛ, o Yerusalem, wo a woanom Awurade nsɛm n'abufuo kuruwa no, ntintantɔ kuruwa no, na woanom ahwe mu. Woannya ne mma a ɔwoo wɔn nyinaa mu biara ankɔgya no, na woannya ne mma a ɔyɛ ne wɔn nyinaa mu biara amma no ansɔ ne nsa. Nneɛma mmienu yi na ɛtoo wɔ. Hwan na wɔbɛgyam wɔ? Ɔsɛeɛ ne bubuo ne ɛkɔm ne afena. Mɛkyekyere wo werɛ sɛn? Wo ma totɔɔ piti boaboaa hɔ mmorɔno nyinaa ntwea so sɛ ɔforoteɛ a ɔda fidie mu. Na Awurade abufuhyeɛ, wo Nyankopɔn animka, ayɛ wɔn amaama. Enti tie yei ɛ, mmɔborɔni, wo a waborɔ nanso ɛnyɛ nsa, sɛ wo wura Awurade ne wo Nyankopɔn a ɔdi ma ne man no sie nie. Hwɛ, mɛgye wo nsam ntintantɔ kuruwa no, m'abufuhyeɛ kuruwa no, wonkɔ so nnom bio, na mede mahyɛ w'ahafoɔ no nsa, wɔn a wɔka kyerɛ wo sɛ koto na yɛmfa wo so, na wode w'akyiri to wo hɔ sɛ fam anaasɛ kwan maa wɔn. Ni otemmufoɔ ne odiyifoɔ, nkɔmhyɛfoɔ ne ɔpanin, aduonum so asafohene ne animuonyamfoɔ ne dwasemni ne adwumfoɔ mu nyansafoɔ ne deɛ onim tafoɔ yie, na mede mmerantewaa ma yɛ wɔn asafohene, na mmotafoa adi wɔn so, na nkurɔfoɔ no bɛha wɔn ho, oyi ne oyi, onipa ne ne yɔnko. Aberantewaa bɛkyerɛ ne ho ɔtetenii.

0: yɛdu no baako.
1: Na yeinom ne atemusɛm a fato wɔn anim. Sɛ wotɔ akoa a wɔyɛ Hebrini a, ɔnsom mfie nsia, na afe a ɛtɔ so nson no, ɔmfa ne ho nkɔdi kwa. Sɛ ɔno nko na ɔbaeɛ a, ɔno nko na ɔnkorɔ. Sɛ ɔyɛ ɔwarefoɔ a, ne yere ne no nkɔ. Sɛ ne wura ama na ɔyere ne wawo ma banin anaa mama ama no a, ɔbaa no ne ne mma no nyɛ ne wura dea, na ɔno deɛ ɔnkɔ. Na sɛ akoa no ka sɛ, medɔ me wura ne me yere ne me mma, mempɛ sɛ mefa me ho kɔdi a, ɛne ne wura no, mfa no mmra Nyankopɔn anim, na mfa no mmra ɛpono ho anaa aponnwa ho, na ne wura no mfa fitinyɛ mfiti n'asom, na ɔnsom no daa. Na sɛ ɔbarima bi tɔn ne babaa kɔyɛ afena a, ɛne ɔmfa ne ho nkɔdi sɛ nkoa no. Sɛ ɔnso ne wura a ɔtɔɔ no sɛ ɔware no no ani a, ɔma ɔmɛgye no, na ɔni ho kwan sɛ ɔbɛtɔn no ama wo nanani bi, ɛfiri sɛ ɔadaadaa no. Na sɛ ɔgye no aware ma ne ba a, ɔnyɛ no sɛ ɔbabaa. Sɛ agya no ware ɔbaa foforɔ ka no ho a, ɔma no no duane ne nkata ho ne na wade asɛdeɛ so nhwan. Na sɛ ɔanyɛ adeɛ mmiɛnsa yi ama no a, ɛne ɔmfiri nkɔkwa sika biara anim. Deɛ ɔbɔɔ nnipa ma no wuo no, kum no wɔnku no. Na sɛ wantɛ no na Onyankopɔn na ama ne nsa pa a, ɛneɛ mɛyi baabi mama no na wadwane akɔ hɔ. Sɛ obi hyɛ da kɔtoa ne yɔnko ku n'ani tie mu a, yi no mafɔrebɔhyia ho na wɔngu. Deɛ ɔbɔ n'agya anaa ne na no, kum no wɔnku no. Deɛ ɔwie onipa tɔn no anaasɛ wɔhu ne ne nsam no, kum no wɔnku no. Deɛ ɔdome n'agya anaa ne na no, kum no wɔnku no. Sɛ mɛɛmɛɛko na obi bɔ ne yɔnko boɔ anaasɛ

na omo wo na want to mean kasa na oka bibia chere nanso a wonte nanso anadwe otimi e kasa beye na dutu ose ni beye enfie enson enfie nainiye enfie nainiye akwada ni tumi nkasa na fedie otimi kasa hallelujah Awurade ahoɔden aka abɔfra yi o na afei wotumi kasa mfie nan nie a wato no mu